Beki ma po pojedzie do szkoły. Tak, chodźmy, wstawaj.

0: Zem.
1: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich chyży.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tryświty. Tyma słowami już od paroch roku witam was, drodzy słuchacze, właśnie w każdą seredu i piatnyciu wieczorom po nowinach o 20 chodyni. To gdy właśnie zaczyna się nasza wieczorna audycja, nasze wieczorne pasmo, w czas trochę właśnie besiduję wam na różne temy. Puszczam wam bars z różne ciuwanu muzyku po łemkiwsk, po polsk, po rumuńsk, po madziarsk, w weloch iszczy inczych językach. No i tak tiż chneska budę. Jak chcecie się ze mną kontaktuwaty, pisaty, komentuwaty, opiniuwaty, no to toż to ja besiduję, albo jaką muzyku puszczam w prawym efirii, no to oczywiedno ma te paroch możliwości, jak nawiązaty kontakt ze mną. Możecie po prostu pisaty mailowo, tak oficyjni, na adres kuba@lem.fm, albo możecie najty mnie na Facebooku Kuba Zygmunt, tak jem tam, no albo też pisaty możecie na fanpage LEM FM na Facebooku, też doznam się kole domeny napiszete. No a co sme słuchali przed chwilką, jaką śpiewanką zaczęli smechneczny odtynok, który ma numer 1203. To był ansambl Ottawa Jo i śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja, a teper poczujemy ansambl Pacora Trio i bude to taka rusynska, bardzo przyjemna melodia Pidna Hołowką Polana Polana. A pak puszczu wam południowoamerykańską kumbiu, to bude Pasquala i Labaka i Fauna, ansambl i wokalistka jak pochodziat z Chile i puszczu wam dokładnie ich śpiwanku Pidna Hołowką Sabanas Azules.

Słuchaliście takiego muzycznego gatunku jak kumbia. To była Pascuala y la Vaca y Fauna, wokalistka z ansamblom. Pochodziat one z Chile. Słuchaliśmy śpiewankę oczywiście po hiszpańsku i na głowę tej śpiewanki to Sabanas Azules. A raniejsze słuchaliśmy rusyńskiej muzyki Pacora Trio, tak nazywa się ansambl, no a śpiewanka mała na głowę Polana. Chleska, mamy 29 den maja, jest to poślednia piatnycia w tym miesiącu, zatem też i poślidni raz czujemy się w maju. 29 den maja to 149 den toho roka. Do końca roka mamy jeszcze 216 dni. Prochody 22 tydzień toho roka. Schid sącia dneska w Warszawie prochodył o 4.24, a za chid sącia bude prochodyty o 20.44. Zatem den dneska tyrwat dokładni w Warszawie 16 hodyn i 20 minut. Do najdłuższego dnia wroci brakuje jomu lem 27 minut, no a do najkrótszego wroci aż 8 hodyn i 38 minut. Mamy astronomiczny jar, no i to ta pora roka jeszcze bude z nami 22 dny do drugiej połowy czerwca. Prodążajmy muzyczną podróż, teper ichamy do Estonii. Perednamy ansambl Sadu, nowa grupa, jaka pojawiła się na estońskiej muzycznej scenie. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką i Gawenę. Pak puszczu wam po albańsk modernej elektrofolk, to bude szkodra elektronikę i śpiwanka Pidna Hołowką Vajsi Kenka Ba Dynjaja.

był ensemble Sadu z Estonii i śpiwanka Pidna Hołowką i Gawenę. No a te perchoczu z wami się podzielę ty, bardzo ciekawą ryczniczą jednej podii, bo 29 maja, ale 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay jak pierwszy w oświeci dobyli Mont Everest. Właśnie, najwyższa toczka w oświeci Mont Everest dopiero, jak dobli porachuju, to 73 roki temu było zdobyte. To ta toczka była zdobyta. Mont Everest to jest bardzo wysoka hora w Himalajach na hranici Nepalu i Kytaja. Ma je wysotu 8848 metriów. Tyż chneska mamy bardzo ciekawe świato. No i tyż no, po czasty, da kotry spił pracownik ruskoj bursy, możut się w to tym możut właśnie praznowaty, aż to den diacza kultury. Po precin ruska bursa w Gorleciach, to najelem sidyba centrum Centrum Radia LMFM, ale to też jest osredek kultury i też z ruską bursą współpracują da jak twórci, artysty, animatory. No i chneska one mają swoje świato. Den diacza kultury. Jest to bardzo dobra nachoda chneska, żeby właśnie wiryżnety osoby zaangażowane w kulturną dialnist. No, a jak powiedział sam francuski pisatel André Malraux, on powiedział takie bardzo ciekawe rzeczynia, że kultura jest o tym, co zrobiło, że człowiek stał się czymś innym, jak lem przypadkową podiją w przyrodzie. No i zawdzięki kultury to no, możemy przeżywać sztuku, możemy przeżywać da jak twory, możemy przeżywać to, że jesteśmy ludźmi, że przeżywamy to tu, to świt kus inaczej jak zwierzęta. No, ale to nie jest jedyne świato chneska, z którym możemy poczasty tak się, które możemy poczasty tak praznowaty, bo jeszcze jest jedno świato chneska i jest to Europejski Den Susida. Każdy z nas ma jeda jako ho susida i kus bilsze prototo, pro historii tego świata powiem wam o paroch minut. Posłuchamy teper Sirotkina, takoho artysty i joho śpiwankę pidna hołówką Galasa imiena i ty. A pak puszczu wam po łemkiwskę Suzannu Jaru i śpiwanku pidna hołówką Majeran w mol.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali se Suzanny Jaroj i śpiwankę Pidna Hołowko Majeran w mol. Połemki wskoczy wydno rańsze to był Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołowko Galasa imiena i ty. No i już peret pererwą, drochy słuchaczy, powił ją wam, jakie iszczychne ska mamy świato, nelem den diecza kultury, ale i tisz europejski den susida. Pierwszy praznowania dnia susida prochodyły w 2000 roci, a dumka wozniknęła z inicjatywy European Federation of Local Solidarity, znaczy z inicjatywy Europejskiej Federacji Miejscowej Solidarności. Co ciekawe, Świato Susida jest najbliższym światom miejscowych, lokalnych sospilności w Europie i jest objęte patronatom Europejskiej Komisji. A w 2008 roku Europejski RIK Međukulturowego Dialogu włączył to świato do swoich praznowań. Jeszcze do niedawna den Susida był praznowany w pośredni wtorek maja. Ale od 2010 roku praznowania są przeneseny na pośredniu 15 maja, albo czasem i pierwszą 15 czerwca. Co daje no kus lepsze możliwości, bo precin w 15 teper to już my na odołcha budeme zaczynaty weekend. Zatim no da jaka taka imprezka susidamy w 15 weczerą. Czomby nit? No właśnie, zatem kolejszyna matę planił na chneska, a zaran nie idę te do roboty, no to po prostu matę nachodu do dost konkretnego praznowania Europejskiej Den Susida właśnie ze swoima susidamy możecie poświadkuwaty. A teper to poświadkujmy, ale kus muzyki. Perednamy Talisk, ensemble zo Szkocji, posłuchamy instrumentalnego utworu Pidna Hołowką Storm. A pak puszczuwam po rumuńsku artystku Taniu Turturanu, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Jubesztema.

Dyrwat program Try Świty besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatnycia 29 den maja. No i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme peret chwilką rumuńskoj śpiwanky Tani Torturanu, śpiwanka mała na hołowok Jubeszte Ma. Rajsze słuchali sme instrumentalnoho utworu w szkockim Klimati. To był ansambl Talisk i utwir pod nazwą Storm. A teraz, drodzy słuchacze, beru was na dalszą małą ekskursję do jeszcze inczej nowej derżawy w oświti, nowej w tym znaczeniu, że jeszcze pro to tu jem nie besidował, a prosztochneska budę besida pro Belgiu. No właśnie, dawno sme ne byli w dajaki europejskiej derżawi Belgia. No jest to taka derżawa, pro kotru każdy czuł, może w widomostiach, może w telewizji. Mamy dajak skojarinia z tą derżawą, no ale choczu powisty kus bilsze pro Belgiu, jak totoż to możemy poczuty właśnie desy w mediach. Jest to federalna derżawa, która nachodzi się w zachodniej Europie. Stoleciom oczywidno znamy, że jest Bruksela. W Belgii mają aż trzy urjadowe języki: francuski, niderlandzki i niemiecki. No właśnie, niderlandzki, tak besidujemy już oficyjni pro język, jaki też jest urjadowym językom w Holandii, albo inaczej w Królestwie Niderlandii. Walutą w Belgii oczywidno jest już od paru dziesiąt roków euro. W Belgii żyje dost wielu ludy, smotrejuczy na to, że to nie jest wielka derżawa, bo aż 11 milionów osób żyje w Belgii i to toczy słociły czas rosne. Powierzchnia derżawy to 30 tysięcy kilometrów, a to wskazuje nam, że Belgia jest 10 razy mniejsza od Polski, pod względem powierzchni. Belgia to taka pit geograficznym względem derżawa, w której no, jest bardzo wysoka urbanizacja. Ale sud de jak regiony, de okrem nezynnoho landschaftu, sud tisz neweleke chory. Najwyższym werchom w Belgii jest Signal de Botrange. Jest to chora, która no, nie imponuje swoją wysotą, bo ma 395 metrów nad morią. Znaczy, no, jest mniejsze od praktycznie każdej bilszej chory w Neskem Beskidi. Ale nachodzi się w takiej części Belgii, gdzie nie jest wielo ludy, gdzie nie jest wielo mist, ale jest wielo lisiu i bars urokliwych, ricznych dolin. No i w to tych dolinach płyną te riki, a najdłuższą riką w Belgii jest Skalda, ma je dołhist 200 kilometrów. W Belgii jest taki już kus morski klimat, znaczy to, że litom nesud tam może być wysokie temperatury, ale tak nesud one rekordowy jak w Hiszpanicy w Italii, ale i też zimą śnieg pojawiać się bardzo rzadko, czasem lem w chorach, desy tam w regionach, gdzie jest mniejsze mist, mniejsze takoho zurbanizowanego landschaftu. No i właśnie, rekordowa taka na plusi temperatura, to było plus 32 gradusiu i to ta temperatura była pomierana w ukle, tak nazywać się to toseło. A najbardziej studeno to było w Valley of the Les i tam pomierzyli meteorologi minus 30 gradusiu. No ale teper już praktycznie niewielkie są szanse w każdej zimie, żeby no, było powtórzenia takiego rekordu, jak bywa, że jest minus 10 gradusiu w Belgii, to już tam dla nich to jest wielki moroz. Z takich ciekawych atrakcji w tej derżawie to wartet powisty pro najdłuższą w oświti tramwajową linię, bo Belgia ma je dostęp do północnego morza, nie jest to wielki dostęp, to jest mniejszy jak 100 km i wzdłuż
toho berechu ide najdłuższa w oświti tramwajowa linia. Wede ona od hranyci z Francją do hranyci z Niderlandami i maje dołhist około 68 km. Zatim możete, kole tam pojechate sobie do Belgii na berech moria, to budete male nachodu właśnie zrobite sobie taką czudową podorożę od Francji do Niderlandii wzdłuż moria. No i jeszcze pro Belgię możemy parochryczyć ciekawych powisty, ale to może po krótkiej muzycznej pererwi. Perednamy ensemble z Latwii Tautu Meitas, posłuchajmy śpiwankę po latyszsku pidna hołowką Gan Gan.

To był ensemble Tautu Meitas, grupa z Latwii i słuchaliśmy śpiewankę po latyszsku pod nachołówką Gangan. No i to ta śpiewanka była takim pererywą od besidy pro Belgiu, bo już przed pererwą powiłem wam paroch ciekawych faktów związanych z tą derżawą, a teper jeszcze choczu zdradyty paroch inczych riczy pro Belgiu. Bo trzeba powisty, że to ta derżawa tak naprawdę w swojej historii to przez bilszyst czasu należała do innych derżaw, do Hiszpanii, do Habsburgiów, do Francji, no i też w XIX stuleciu do Królestwa Zjednoczonych Niderlandiów. No i niezależnie od tego królestwa Belgia zyskała w 1839 roku. No ale do tego czasu oczywiście, że w Belgii żyli i Flamandowi, i Walonowi, ponieważ, bo to ta derżawa dilet się właśnie na takie dwa zahalne regiony, gdzie na północy besidują po niderlandzkiej, to są Flamandowi, a na południe derżawy żyją Walonowi, którzy besidują po francuskiej, jest jeszcze niewielka niemiecka mniejszyna. No i okrem to tych podilił, to i tak w Belgii wieloch riczy wydumale i na premier w 15. stoliciu. To właśnie w Belgii było wydumane malowania obraziu oliny ma farbamy. No właśnie za tym pierwszy takie malary, których osnowale to tu techniku i to te materiały, to pochodyle z terenił chneśnioj Belgii. Trzeba powisty, że pit demograficznym względem Belgia jest poczasty derżawą imigrantiów. 15% populacji tej derżawy to imigranty, a w Brukseli 25% to są imigranty, ale i jeszcze w jedno z muzułmańskim religijnym wyznaniom. No i przez to, że tak wielka muzułmańska mężczyzna żyje w stolicy Belgii, to też przez to już w kalendariu tam różnych praznowań w Brukseli nie funguje, nie istnieje ani Rizdwo, ani Velikden, właśnie już niejakich, też muzułmańskich, niejakich religijnych świat w oficyjnym mistyckim kalendariu Brukseli. Trzeba też powisty, że praktycznie w Belgii wszystkie żyją w miastach, na sełach, taku spokojne selskie życia, to wede bars nevelo ludy. 98% populacji derżawy właśnie żyje w miastach. Jest to prawie, że 11 milionów osób. No i co jeszcze wydumali w Belgii? No wydumali bardzo dobry takie no alkoholowe napytki, dokładnie piwa i z Belgii znamy Wisiem 100 rodiu ryżnoho piwa. Tisz, co może bardzo stałotrze, to produkują tisz w Belgii bardzo wiele czekolady. 220 tysięcy ton czekolady w RIK tam jest w tej derżawie produkowane. No zatem może kolesy pojechate do Belgii, budete eksplorowate do tymi statutu historiu, może i tiż de jakie przyrodne czy atrakcji, to już teper mate da jaki bars osnownej wstup i da jakie poniatia. Prototo czym jest chneska Belgia. No i tylko od mene posłuchajmy kus muzyki i odpocznijmy od to tych ekskursji przez dalsze zakutyny świta. Przed nami śpiewanka po czesku Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Kebych Byla Jachodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy śpiewanki Kebych byla jahodu po czesky. Przed pererwem skończył jem besidu pro Belgiu. No, przypomnę wam, że ja od wereśnia minułego roku zaczął jem taką serię, w której besiduju pro różne derżawy ze świata. Do tych derżaw mamy prawie 200, no a odtynki, które oświetlił za mną w każdą seredu i piatnyciu, to je kustak mniejsze prociachom roka. Zatem iszczy to ta seria bude trwaty i po wakacjach od wereśnia, bo iszczy welo mam dla was do opowiedzenia. No a przypomnę, że przed tą serią to ja jem wam besiduwał pro sandecku zemlu, a iszczy skorsze to besiduwał jem wam pro dajaky, naukowe odkrycia z archeologii, paleontologii, geologii i tak dalsze. Zatem no ciły czas staram się, żeby nasza audycja mała dajaky edukacyjny tyż elementy i rozszerzała wasze horyzonty nelem w temie muzyki, no bo puszczam wam muzyku z różnych derżaw, w różnych językach, ale i tyż rozszerzała takie horyzonty w temie geografii i świta. A teper właśnie w ramkach rozszerzania muzycznych horyzontów to muzyka z Mołdawii. Posłuchamy Via Daca i śpiewanku Pidna Hołowką Luna Plina.

0: Wiertam do was, drodzy słuchacze, po muzycznej pererwie słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka w rumuńskim języku, bo rumuński oficjalnie jest urzędowym językiem w tej derżawi, no i tam też po rumuńsku po prostu besi do jut w Mołdawii. Śpiewanka mała na hołowok Luna Plina. To też była poślednia śpiewanka w naszym programie i tyma słowami właśnie, no już tradycyjnie zapowiadam, że bliżymy się ku kinciu audycji na Chneska. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za chneśnią prysutnist, za to, że włączyliście radio LEM FM i że słuchate naszych audycji. No treświty idą od ponedilka do piatneci, zatim zaran i pozarani budeme maty maleńku taku pererwu i wertamy od ponedilka. Czujemy się następny raz w seredu o piat dny oczywetno po nowinach o chodyni 20. Ja do toho czasu w ponedilok to budę tematy tryświty z Demką Trochanowskim, a w witorok Sewerianom Kosowskim. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Zatem żelam wam przyjemnej reszty weekendu, przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. I majte się zdrowo i dobry. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy łemkiwskiego radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody, naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i na LEM. Chodymy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodymy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w inczych zakutynach świta, za hranycią Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckoj Zemly. No i właśnie ich nyska. Pojechamy sobie za hranyciu Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Chneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to sód janosikowe diery? Jest to grupa chłubokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery nachodzą się medże masywami Małocho i Wielkocho Rozsudca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter to tych obiektiw. Zatem bude to wandriłka może nie bardzo dołucha, nie po wysokich chorach, ale bude bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyramy. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu ten wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej pererwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dier.

I Vernulysme už minula. Krótka muzyczna przerwa w chnesznym odtynku obzracza przyrody. Wandrujemy, albo budeme dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po hubokich skalnych żbyrach w Małej Fatrii na Słowacji. Jest to system uskich, krótych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I tot system maje składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to są woznyknułe dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa z pit perwału Medzirosudce na wysoki 1200 metrów nad morą między wielkim a małym Rosudcą. Nowe diery są kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy Małoho Rosudca. A tesna riżnia też jest taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir, i wina ona woznyknuła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynę spit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszerzeń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne ewersyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach horne diery i tesna riżnia mamy razem

Dewiad wodopadił o wysoti od 2 do 4 metrów. Što ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pod ochroną jak pamiętnik przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorą osenom, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasy. Bardzo krasna czast jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małocho Velikoho Rosudca. No i też warto tam smotryty nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to, to co rosne w grunti, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz to muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Słuchate obzeracza przyrody. Chnyska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez janosikowy dir. Już tak po łemkiwskie besidujuczy, bo po słowackie to janosikowe diery. Diery, diry, bars, podibne słowa. No i to te diry, to one no nesut jedny, ale jest ich tam cztery takie czasty, dolne diery, chorne diery, nowe diery i tesna Ryżnia. No i już przed przerwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowiste dasz to pro mikroklimat. Bo stoi przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasem, to no lito bywa tam ciły czas dost chłodno, dost studeno, nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być, pojawiać się niskie temperatury. To maje wlijania na wegetację, tiż na to, że bars mało sącia je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obzerać jawysko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niżej nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą, możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiu. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tiż kole budete sobie chodyty przez janosikowy diry, żeby dozryty się takoho fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzić się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tiż jest i czas rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła to ta obszar jest pod mocną ochroną, no i tak naprawdę, no, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czasach słowackich hir, bo dost nysko na nyskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takima czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i tiż to te kaniony są popularne poseret turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez janosikowy diry powiem wam po krótkiej pererwi. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

chnešnim odtynku obzeracza prirody hodime sobi pres slovatske kanjone v Maui Fatri, pres kanjony, jak nazywają się janosikowy diry. To są bars uzk, bars hubok, hirskie żbyry, które są dostępne dla turystów. Jest tam jeden turystyczny szlak, no i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budeme chodyty po bardzo zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, pres poruczaty. No, tyż, no, budut tam czasem tak, no, dost wielkie, różne ci wysoty, bude trzeba chodyty po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w janosikowych dirach. To te wszystkie szlaky są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, które nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z Dietynamy. Jak ma te no, do ufania taku do wiru w swojej Dietyny, to może te wziąć ze sobą na tak litniu wandriuku zimą. Wianosikowy diry to lepsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole nie je tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolinie, ta i Biele Potok. Tyż jest to jedna z część sela Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu dolnych dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim dolne i nowe diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też pidowachu, że no może być dost tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpny. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakie takie hirskie ekskursje w Maui Fatri lipsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na chneska dla was się przyrychtował pro janosikowy diry. Mam nadzieję, że da jak was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z tej już mapu do ruky i smotryte dokładniej, gdzie to się nachodzi, bo od Polski to nie jest tak daleko. Ja by się duju wam obzerać przyrody nadaju z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do janosikowych dir to sód 2,5 chodyny i hania izdy samochodom, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden den, może to na weekend, może to na 2-3 dny. Tam jedę chodyty w toti Maui Fatri, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po janosikowych dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Spowiedź stepi, pamiaty dziada Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo dziadu Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawem, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibem przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi, pamiaty dziada Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, bars daleko, jak oblak biały.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenia. Proces rychtowania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 września, septembra 2025 roku, a po dalsze zniszczony, potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawy w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky więzieci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinęno na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez hraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu toho typu i z ukraińską uczestnią, a jednoczesno to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerem, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożnia implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy Wihorlat będą jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Sprynymamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żytelił, na które będziemy hodne schosnowate finansyje Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być silene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprzyjamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który będzie może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na międzywładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie będą lem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektu. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturu i z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowyzny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednoczasno je rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladą na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy i z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożniuje współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze osnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Подчас бієнале в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i z wece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjnie w Krynici, gdzie to ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wysoła, gdzie kulturny program prochodził na miastnym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniu. I zczlenił byle prysutny Stefan Lawynec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i člen Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, pitpreceda Rady i člen za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, predsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył člen Światowej Rady Rusyniu Michajło Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednocześnie czesny člen Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawynec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyć się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu jest planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu, choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nabudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbudę się i wręczenia nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej rocznicy rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której będzie zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drołniaka Nikifora na cintery w Krynicy odsłużenią pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murjanka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi. Na peryd uczestny mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś. Kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawynec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białowieży. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawynec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Dućwajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiw, którego jest wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to licki ensembl dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ensembl Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ensembl dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiw, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy.
Na drugi den na amfiteatrii u Wesołi wystąpili Lastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Dućfajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu Taroczki, była świateczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rok zdobyła profesor Olena Dućfajfer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim Lemkiwskim Rusi je od 1980 roku. Jest jednym z głównych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiw, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlyciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomnianym cholem poślini opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zmienit dalej bude robity na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dućfajfer była wrze w minułosty nagrodzona premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyny w Madziarsku. Na premium imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dućfajfer nominowana Wszedrzawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i we wstup do lita. Autor listy Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściurowskim i Łysowi. Ja był się dalszy numer czasopisu Besida, prasowego organu Stowarzyszenia Lemkiw, to czysło 2, 209, za miesiąci marec, kwiecień 2026. W poślednim numerze poczytamy merzyńczyma stati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim Raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa. Seweriana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nykyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrze Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michał z Ochołosi, Oleny Dućfajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowyny na nowyny nelem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominat i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorkę teatru Stowarzyszenia Lemkiw, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykająca dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyny na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos Mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czast. Depraszczamy pokijnoho Sławomyra Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyli spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznacznie odtynają się od rzestiu i dijań, które mogą być interpretowane jak wysłowienia popertia sredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikać takiego dijania, które może westy do naprużenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mrednego spiwisnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotyw z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowyna obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Godyszowie,
Jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечера. Програма о словах наших и не наших. Для пьяных словами и слюжаждаючих. О языку и на языках. Слово вечера. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, tu Demko Trochanowski, znaczy Słowicia na języku, o języku i na językach. demko@lem.fm to mi e-mail, komunikatory tisz, słód czynny, fajno sme sobie podyskutowali, zamienuj też den, a fajno tisz sme sobie na żywo, bo bez siduali, znaczy stojaczy koło sebe, z tego trzyma słuchaczami, barsia z toho tiszu, żeby lem tak dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dnesniu słowowiciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No i wracamy do słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w misce na werne. No i ja za to na wernę do poprzedniego programu, w którym z wami siedziali o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku są postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedzieli o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola też jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i o sami chyże, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare ze skansenu, no a w nas chyże to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu. Bo zaz na żaliem czuł to słowo bardzo złe i niedobre. To znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowiłem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty są w cerkwi, a może widzimy da jaki perehlad chory i tak dalsze. One się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które ciszy wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny, topograficzny, krajoznawczy, krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna może w ten sposób, ale dawiam wam premier, że w nas chory to już dasz to incze. To idziemy do sebe, to nelem chory i werch, to nelem, że idę się chory doło i raz ciasze, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wiczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak... wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczyłem jej z dyskusją z komunikatorem na komunikatorach sprzed paru tygodni, a jeszcze do tego na wernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich premierów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nycz sobie dojdeme do tej opozycji chory i paru inczych sobie jeszcze prywedeme, to drogi radiosłuchacze, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje H, w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi G, bo trzeba rozróżnić H i H, to tą pozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk G w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że H nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użone znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes byłby się dumał. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim H i H nasze, z naszego punktu widzenia, zwucza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwłoki, aż i etymologiczno. Tudzież trzeba powiedzieć, że mamy różne towarstwo tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka. To znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z madziarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego. Tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację już żyliśmy w Kińcy, w Austro-Madziarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madziarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkoły, przez media, teraz przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kolej przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie takie mi się bardzo premier podobać, pohar. Albo to możemy sobie postawić z madziarskim czy słowackim, w którym też się naszło z madziarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to tu różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry H, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym H. No i tym się rynisz, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu madziarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic, pidemy dalej świtą, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby
pryniaty, czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje czerez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H. Taki podobny prymir na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak puchu, tak by mał to ptach wydawaty taka zwuk i od toho mał by byty puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy aż i zapisuje czerez tak zwane C. Aha. No i to są to te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściejsze wskazuje się tam do rogu czerez jak raz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, z binykom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwiczno i toj konnyci, madziarskoj konnyci. I tu zaraz mamy podobne premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czerez H, to i tak będzie wymawialne czerez H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz sud primiry z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że zwuk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, bliste roki temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kiedyś objaśniam, że kiedyś maliśmy G, które przeszło jak raz w H, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodzić to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy to ruka, znaczy, że się kiedyś handel znaczyło przedawanie dasz to z ruky do ruky. Odtale mamy to handlowania związane z ruką. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarium, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czerez H. I załóżmy, że to
pożyczkę, językową pożyczkę to starsza doba, wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy też nową pożyczkę i nowe, ich jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełą, za to już mało kto wydumuje, choć co taki język, o którym mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy już ono było wydumane, o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia cisz jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które by oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć z polskim jest zapisane przez H, no to jak znamy, będzie wymówione przez H, ale rosyjski język przyjął go jak przez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To są, aż i pisze przez H, tu lemkiewski model wskazuje, że tego roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho prynymamy, tu mi przychodzi dlem skoro słowo hamburger do myśli o tyłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz lnuty, że tam mamy i H, i G. I H mamy jeden do jednego zapożyczone, i G, Hamburg. R, który tu też zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo prynymamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H. Znamy, że mamy H. Znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes niepowiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście H i G. One budu, da jak powiązane o kiłko, to, że mamy H w dneśnim języku, to pochodzi od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G. No ale smutne się, co robi ta pozycja, to sobosta linia H i H. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyjem poił chory, jak prostir, jak dasz to swoje, jak swoje strony, jak krajewy, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedybyśmy sobie tak dalsze iszli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczne różnicia. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci jeden jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy obszary. Możesz być tak to chłodny, ale może być chłodny.
studenny, zimny, den, tak? To są studenne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to, to co. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym już paru takich przymierzył, które by mali kołoty bars, ale to bars w ucha. Nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, nie, to chusta to chusta, a smetana to smetana, smetana jest chusta. Chusta to rich, tak? A chusta to ciś przydawnik, to dajaka przykmeta, jak widzimy, że hory to nie chory, chodyty to nie chodyty, chłodny to nie chłodny, a chusta to nie chusta. Z nowiszej leksyk. Mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysiadujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka gej, a to znaczy już czysto, incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto, czysto incze. Jeszcze może jeden przymiar, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozwija. Mamy groszy, groszy pieniądze, zahalno, tym, czym płacimy. Groszy, zarabiamy groszy. Ale jest to i to fajnie, bardzo się cieszę, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to innego. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy premier de tisz, h i g z etymologicznie jednego drzewa robić tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G bude mało to znaczenia. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, może powisty taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frazeogólnik. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstu słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukwy h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prikraską, to nie są sposoby, to są sposoby, żeby zapisać inny dźwięk. Jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia, Besiduał Demko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Korosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieście Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawla imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodyny. Mene już braty nyczne tiszy na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, choć ja nie chcę płakaty, bo ja znaję już, to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodyny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem Simos i zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na preselenie. Ja chciała mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Mytkiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowikom przyjechała nazad. To wsi były potopleny w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bidnych ludzi. Ale teraz dowiedzieliśmy się, kto mordował ludzi w seli. To byli Bolek Szczesny z Ludczy, półchłopek z Picadił i z Woli jakiś Serek. Półchłopek i tot z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Riaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiocho przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choś do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła byle rozebrany, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numerów, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadą za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Maty Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z Seła Czorne, powit Gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barsmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roku na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roku. Pyszę też, że wam nieprzyjemność, to nasze ludy nie może odprojewyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemkę nie mogli żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko tak, że to nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojnę w Rosji, którzy byli w Ameryce i gdzie ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną i po drugie, nasze ludzie nie nauczeni do takiej wspólnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nauczeni. W nas każdy robił sobie i jak chciał, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie będzie, choćby robił dzień i nic, a drugi nie robi nic i jednak żyją. Lepsze byliby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lemki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden głos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lepsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roki, a sotki roki i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, medże lisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roków i mał ho każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedali ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźcie w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokojali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski sołdat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chodzili czekatelem, chodzili jak najskorsze i chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chodzili i chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domiów nie możut już pryty. Ale pomału one przywyknął i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywyknął nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Przeter, że we wsi tam tak dumatesz, to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak da kole słuchale. Dla nas lemkiów byłoby lepsze, żeby zmy siedzili na swojej rodnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi machorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianu i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowidała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było hełtryce rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się meczynamy. Hełsowi się na hoden był trymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, co człowiek by chodził. Pyszete Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki neje jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty, bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chwory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sące zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Lidu, ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. a koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdidu do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z dołu mamy zowsim dobru, stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale zmy tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenici 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicia jego diłka z ziacią, no wyczytał w gazetie Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swoich chworoci, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jego zdrowia. Teper diłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sące zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że to tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam duże naszych ludy pomerło. Dlatego lekko przedstawiti sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od diłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdywe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że nasze ludzie duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają rodzinę i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Piunkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia powit gorlici, w piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjski rajon, Seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczynyka z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczynnik na parafii we Florencji Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiersnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Duma już to na Lemkoszczyni nie ostało ślemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałeś dobrowolno, po żełaniu, a potem, żeby uskoryte akcyju repatriacyi, diwali tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, szto kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisaty się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bogu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzi na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44 i Zbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymy, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to blahodarenie Bogu, że to prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystaty podchodziaszczy moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadzieję, że już to nieskolko przychodzą i jeszcze zmożemy ustroity, chociaż to soprierzeno z wielkimi trudnościami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit, w Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by dać sobie radu, jeśli by tylko nastali spokojne czasy. Na żal, to jeszcze nic. Случаю ця часто ночні візити люди із лісу. Приходять в село і забирають, що полюбиться, головно продукти, а часто і скот. А потім днем власти ведуть розслідування і арештують людей. Крім того, бували случаї убийств і підпалів. Передає вам привіт отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані. А тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділ служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке должностьо он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маляром, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. Ми сидимо без всякої руської газети і церковного журнала. У нас в Польщі не здає się на руском язичі ніяка газета, а виписати із заграничі ніт возможності, бо ніт способу вислати підписану плату. Далше просить послати йому газету «Карпатська Русь», церковний вістник і по возможності і православний календар.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idem za wyrcjami. Oj muzyki, muzycienki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pilotu, dal muzykę sala. A muzyki

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.

Pierwszą małe jajeczko, które mają ledwo 4 metry użyć do stiatia. A czą wy ten nadsia kras, buky, które mają po 100 roku? Czy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry dzień wszystkim słuchaczom z tej strony. Rady do was Roman Ciurek. W dnesznej audycji, która się zowe Lisom. Chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytynać się drewa, kole się to robić i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i tak będę w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj niewczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiot. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują od mnie, czom wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosenty jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzę po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek. I jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomnę, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna, swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwirc, hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wertamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sady drewa. Oczywiście nie sadzę ich sam, bo pewnie by się zamorył, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzić się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak go będziemy sadzić. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak gusto będzie posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie będą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyć więźbu i ludzie posadziać małe sadzinki, to lis sobie rosnie. Rosnie sobie. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że przez to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadza pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie Weksis zadaje sobie takie widania, no to poczto na sadyle tyłku derew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens?
Przecież z takich tonisich drewoch nic się nie da zrobić, chyba że dach to by siedł i struchał tak jak wykałaczki. No ale posłuchajmy kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił, o co chodzi z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczku.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą im powiem, że wytynamy ich po około 10 roki od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału leczne budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok nic za bardzo produktywno one budę, ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derełka, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyte toty derełka koło siebie. Eliminuje się na tym etapie też toty gatunki, które da jak same się zasijali i mogliby narobić kus bidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe clue, jak to radiat z tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. Totoż to zostaje wytjate, najczęściej lyszać się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mali jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad takie 25 roku od posadzenia, lisniczy zas wchody na to tu samą powierzchnię i zas określać derełka, kotry nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać dajakie derewo, kotre nadać się na jakiś surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy perechody ciły to lis i wybierać, kotry derewa nadają się do wytiatia, a kotry najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, które mają dajakie wady, które są chłory, albo toty, które będą ewidentni przeszkadzać dalszemu rozwojowi inszym. I teraz będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanki, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derywa wielkimi fałatami hektariów. Z tego derewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić jakieś konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, są prowadzone desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęca się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli dajek derełka owocowy, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym derewo nadaje się idealnie do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment? Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to o czym miałem radył prócze. Przechodzę w końcu to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rębności. Jak już miałem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rębności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest go pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drzewa na danej powierzchni przekraczać swój wiek rębności, to wszystko wytynać się do zera? Z tym jest różnie. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy lem kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłoho poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchaty pewnie do rana, bo to jakie są rębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiedzieć, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większość z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wyciętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyty naszym dzieciom czy wnukom i koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowe ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metriów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już będziecie znali, czym tak się dzieje, a nie liczać się tego lisa, że tak powiem, samopas. No bo to by malibyśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kus kontrowersyjny, ale domam, że ważny i mam nadzieję, że kus lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kus to tu robotu. Ja się z wami żegnam. Słuchaliście audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio to was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

Żeniłbym się, bida moja.

0: Zaraj też to ze chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamierzam, nie, wydaję.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu aitajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

zmarszczek dookoła stroskami.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Приятелю, jak i w Radiu Lem FM możecie gościnnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko. Dneska już ostatnia część noweli Petra Polańskiego pod nazwą Cudny Grobowy Duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Prodekan zakończył rozpowiedź. Na jego lice nie było już widno tej ironicznej striły, jak sa zaduma wkrywała czoło. Win myślamy nachodził się jeszcze w minów szosty. W tej chwili dał się czuty przed plebanią głos dzwinka. Zdohadowali my się, że jakysy sąsiad zajechał na nowy rik. Ta nie po naszemu wyszło. Drzwi się otworzyły. Do izby włożył mężczyzna opatulony, bo zimuszni medwedi. Wstupywszy, zdoniał bobrową kuczmu, przystanął i powił oczami po wszystkich zebranych. Dla wszystkich lice jego było nieznane. Nie dziwo, sam prodekan nie stawał wytaty nowego nieznajomego gościa, lem wzerał się w niego jak w zaczarowaną postać. Nieznajemy i podibni. Wpiał oczy w prodekana Sofrona, hejbyż dał od niego pierwszego słowa. Aż to... szmarył koniec kińciom hist. Na to prodekan wyniał z polarysa jakysu znymku, wsmotrywał się to w niu, to w neznajemoho. Jego obyrwy zadrgali, a na ustach jawił się wesoły uśmiech. Boziusiu! Wyriuk prodekan. Baju se sami sieńki tak, Boziusiu, taki si sam. To tu samu przyjali brawuru, to sam wyt, jak w toho tu blisko zo znymkę. Waryl jemż to dakoli budę z tych bałabońskich bajusiu, je w sebi. Prijateli wpale soj w objatia. Żyjesz? Żyju. Bajka? Bajka. Rozpowiadaj, że de je zbywał. Kupę tarokiu. Zachrużał je z desy w oświti i czutka o tobi propała. Jak? Nie znasz nycz? Czudował się hejby je w sewi, wsiwszy się po prywytaniach i popywawszy szamparodne. Nie znasz? Ta rozpowiem. Chwarysz czutka mi propała, ale tot den pamiętasz, kolejem się pustył z lisny ciłkę do rozwadowa? Sławka mi odmowyła, a ja, szto tajty, flubyłem się w niu po ucha. Pak wpałem w czornu rozpuku. Rozumiesz? Po takiej odmowie nie byłem w syli, tak po anglicku, westy dale życia. Rano kawa, cygaro, gazeta, odpoczynok i za społdenok, cygaro, odpoczynok. Tak żyty ja już nie mich. Ciachnuło mi adesy na jakieś uborbu, do szalinstwa jakieś oho słowo, tam debym mich zabyty o wszystkim. De nebud. Pierwszy połk, jaki striczu, tam i prystaju. Na szczęście był to czas, kiedy ciły świt lem o kulach i krwy dumał. W Paryżu lała się krow na bulwarach, w Tuilerach, w Milano zabłysły kindżały, w Niemieczczyni kopiło po federacjach, w owidny peret sojmom, w Prazi na
Wyszehradia w uchrach hulał deak. Jednym słowem, staty do boju było tołdy sprawą tak obyczajną, jak wypyty pan chlycky czornu kawu. I nedołcho jem ждал. Pierwszy prapor, jaki się mi trafił, był prapor generała Szlika, što ciachnął na uhry. Tołk się człowiek hyn po jakysych tarczałach i łosączach. Wszystko on nie pamiętam, lem to kole jak rekonwalescent od kuli, što się miajała, wyszoł jem na slebodu w Peszti. Tam jem ostał wo swoim czyni. O sławki jem daku zdabył, ostychał wo mi ohen. Ta prydu już dodiła. Raz w Peszti idu bez myśli po margareckiej alei nad berechą Dunaju. Daku zmuczeny siłem na parkowi ławoczci, na kotrej lem jakesa dama sidyła. Siczu i pozeram na fali Dunaju, kole naraz czuju rytne słowo. Kto? A to susida z ławoczki besiduje. To była wdowyczka Natalia. To ta sama Natalia, w której my byli. O, braduwał jem się, że morzu na czużyni swoje słowo reczy. Wywoszli my w besidu. Wydłużona net tak to tam dał na wdowycia. Świtowa dama się z niej zrobiła. Dowidał jem się, że odityczyła szówny majetok. Aż to za tym iszło, musiła i pereselity się do Pesztu, że tu i na dale ostanę. A womi hejby chemiczny proces się odbywał. Z pokoju stychia się rozkładała. Pak my się czastisze wyczuwali i pizryj. Tu na czużyni, jak się złożyło, peredumał jem, że na świti samomu dejak żyty. I za jakiś czas ożenił jem się z nią. Jewsewi perestał na chwilę, a policy prodekana zas preszuchnuła takoj nespostereżeno to ta ironiczna striła. Ja musiał już krótyl na kraikach worch słowa manewr i haczyk. Ta win pobidył sebe i je w sebi prodążał. My dołcho byli w Peszti, ale zaturzyło się za rytną zemlą, a i syn mi wchodzit już do świta. Rad bym z nehomaty ne pasztańskoho, ale wiuskoho lewa. Za to my zobrali się naciłką do Haliczyny i pierwszym moim diłom było odnajty ne da kochończoholem tebe. Brawo! Zakończył prodekan. Taj ty powir, neraz ja się zadumował, neraz, choć zadowolony zo świta, popadał jem w zadumu. A to za to, że przyjatela prawdywoho brakowało. Od rozstania z tobą tużyło się mi za prawdywym druhą. Dwie noczy w życiu mi pamiętny. Jedna, kole mi się jawił czudny mi duch, moja serafyna, moja dola, a druga nicz nynisznia, kotra dowerszyła moje szczęścia. Chneska morzu radisno powisty słowami piśni. Mam ho neomylni przyjatela, sztom hosoj zabachnął. Zas zakrużyło szamorodne,
my podla obyczaju wypyły hołosnej salamander za prywernenu pryjaźń, a pak popraszczawszy starocho prodekana siły do naszych zymowych faetoniu i rozjechali się na sisztyri strony karpackiego świta. I tak zakończyła się opowieść pro cudnego, strannego ducha. Do karpackich noweli Petra Polańskiego budeme jeszcze wertaty w naszych słuchowiskach. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
7: Dobry den. Witamy Was, naszu drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 68. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besiedować o oświeci. Wspomnimy Ilem Kiusku heroiniu, uczytelku Aleksandru Wisłocku. Aleksandra Wisłocka urodziła się 16 maja 1912 roku w Żdynie. Była dziłką uczyteliu Anny i Aleksyja. Życie Aleksandry było ciężkie ze względu na to, że Żdynia i okoliczne seła były w czasie I Światowej Wojny frontowymi sełami, a niania zabrali do Talerhofu. Do osnownej szkoły Aleksandra chodziła w Hańczowi. Pak ze swoją siostrą Juchaską wczyła się w uczytelski seminaryi w Gorliciach. Po skończeniu nauki nie miała stałego miejsca zatrudnienia, głównie ze względu na swoje lemkiłskie pochodzenia. Wczyła w szkołach w Klimkiłci, Bodnarci, Świadkowi Wielki, Rychwałdi, Ludczy koło Jasła, Kwiatony i Radocyni. Pierwszy raz została aresztowana przez Hitlerowców 25 czerwca 1941 roku. W więzniczy w Jaśli przesiedziła 6 miesięcy. Pak 6 września 1943 roku została zaperta w Jasielskiej Bursi, gdzie gestapo utworzyło więzniczy. Oskarżono jej o działania proti Niemcom. 24 września 1943 roku zginęła straszliwą śmiercią. Rozszarpali jej specjalnie przeszkoleni do tego hitlerowskie psy. Prawdopodobnie została pochorona na żydowskim cmentarzu w Jaśli, ale miejsce mogiły nie jest znane. Sudźba brata Aleksandry, światłego człowieka i uczytela Mirosława Wisłockiego była bardzo podobna. Zginął paru dni skorsze 19 września 1943 roku. 19 maja 1990 roku w szkole w Gładuszowi oficjalnie nadano imię Aleksandry Wisłockiej, lemkiłskiej patriotki i diaczki. Było to możliwe głównie zawdzięki tołdyżniomu dyrektorowi Romanowi Madzuli. Posłuchajmy, jak w liście do dyrektora Madzuli wspomina Aleksandru Wisłocku Gorlickiej Bursak Petro Fecica.
8: Wielce szanowny panie dyrektorze, wyrażam hołd i najgłębsze podziękowanie panu dyrektorowi w związku z przyswojeniem Szkole Podstawowej w Gładyszowie imienia Aleksandry Wisłockiej. Jest to gest, na który Łemkowie oczekiwali dziesiątki lat. Niech patronka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie przyczynia się do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu prawdy, przyjaźni i służby dobru ogólnemu. W załączeniu wspomnienie, w którym podkreślam te momenty z życia patronki, o których nie pisałem w artykułach. Aleksandra Wisłocka po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Gorlicach w 1930 roku przebywała u rodziców nauczycieli w Hańczowej. W tym czasie nasilał się w Polsce wielki kryzys gospodarczy. O jakąkolwiek posadę, a przede wszystkim nauczycielską, było bardzo trudno. Dla mnie rodzina Wisłockich była punktem odniesienia. Marzyłem, by tak jak dzieci Wisłockich, Aleksandra miała jeszcze siostrę Joannę i dwóch młodszych braci, Mirosława i Rodiona, dostać się do gimnazjum w Gorlicach. Chociaż ciągle o tym myślałem, a nawet modliłem się, zdawałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji, chłopca wiejskiego z biednej, nawet na ówczesne warunki, wiejskiej rodziny, jest to bez cudu niemożliwe. I taki cud właśnie nadszedł. W Gorlicach w owym czasie wznowiła swoją działalność Ruska Bursa. Członkiem zarządu bursy był właśnie ojciec Saszci, tak zdrobniale wołano Aleksandrę, Aleksy Wisłocki. Od niego otrzymałem pierwszy sygnał co do szansy wyjazdu do Gorlic na dalszą naukę. Do bursy przyjmowano bowiem właśnie takich biednych wiejskich chłopców, aby umożliwić im dalszą naukę w Gorlicach, w gimnazjum imienia Marcina Kromera. W tym momencie wkracza w moje życie Aleksandra Wisłocka. Postanawia zrobić wszystko, co w jej warunkach możliwe, abym mógł dalej kontynuować naukę w Gorlicach. Czyni starania w kierownictwie Szkoły Powszechnej w Gorlicach o przyjęcie mnie do siódmej klasy. Klasy niższe nie wchodziły w rachubę ze względu na mój wiek. Miałem już wtedy 16 lat. Dyrekcja szkoły na usilną prośbę Saszci zgadza się przyjąć mnie do siódmej klasy bez egzaminu. Zastrzeżeniem jednakże, że muszę się wykazać znajomością języka niemieckiego z zakresu piątej i szóstej klasy. Oczywiście Saszcia bez wahania podejmuje się przygotować mnie z tego języka w ciągu kilku wiosennych miesięcy 1933 roku. Dramatyzm mojej sytuacji jednakże nie kończy się. Ja, jako najmłodsze dziecko w rodzinie, pełniłem obowiązki pastucha. Codziennie rano i po południu wychodziłem z bydłem na pastwisko w góry, około 2 km od zabudowań wiejskich. Nikt w rodzinie nie mógł mnie w tym zastąpić. Zatem czas, który mogłem poświęcić na lekcje, to był ranek przed wschodem słońca. Saszcia i tu nie odmawia mi swojej bezcennej pomocy. Codziennie wstaje o 4-5 godzinie, aby odbyć ze mną lekcję. Robi to wszystko nie licząc na żadne honorarium, bo od moich biednych rodziców czego można było oczekiwać? Przygotowała mnie dobrze. W czerwcu bez trudu zdaję egzamin z języka niemieckiego i jestem przyjęty do Szkoły Powszechnej w Gorlicach. Ukończenie Szkoły Powszechnej było warunkiem starań o przyjęcie do gimnazjum w Gorlicach. Warunek spełniłem. Zdałem do gimnazjum. W ten sposób realizuje się moje największe marzenie życiowe. W 1938 roku zdaję maturę, a po wojnie kończę prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak wynika z powyższego, moje wykształcenie zawdzięczam głównie Aleksandrze Wisłockiej, jej graniczącej z bohaterstwem postawie. Aleksandra Wisłocka już w tym czasie startuje z posłannictwem, służyć ludziom, w życiu zwłaszcza ludziom biednym i pokrzywdzonym. Kiedy wreszcie otrzymała możliwość wykonywania zawodu nauczycielskiego, jest przerzucana do różnych szkół i miejscowości. Klimkówka, Bednarka, Świątkowa Wielka, Lubcza koło Jasła, Kwiatoń, Radocyna. Ma trudności z egzaminem kwalifikacyjnym. Naraziła się, bo w czasie konferencji nauczycielskiej upomniała się o język ruski w szkołach łemkowskich. Aleksandra Wisłocka była niezwykle skromna i bezpośrednia w codziennych kontaktach z prostymi ludźmi. Nigdy nie dawała odczuć, że jest kimś wyższym, różniącym się od swoich rozmówców. Była zawsze otwarta dla innych ludzi. Śpieszyła z każdym rodzajem pomocy, przynosząc ulgę tym, którzy cierpieli z jakiegokolwiek powodu. W środowisku wiejskim stanowiła jakby ośrodek, wokół którego gromadzili się chłopcy i dziewczęta, a i starsi ludzie pełną garścią czerpali z jej bogatej osobowości. Pomagała też swojej mamie, Annie Wisłockiej, w działalności kulturalno-oświatowej w Hańczowej. Między innymi w przygotowywaniu sztuki scenicznej Wertep w Karpatach czy Wiflejemska Nicz. Aktywność i dynamizm to dalsze cechy wyróżniające Aleksandrę Wisłocką. Nie znosiła bierności. W ciągu jednego roku swej pracy nauczycielskiej w Radocynie potrafiła organizacyjnie przygotować całą wieś do walki z hitlerowskim okupantem o wolność, o wyzwolenie kraju. W sprawach zasadniczych była pryncypialna. Kiedy przyjechała w 1943 roku do Radocyny policja, aby ją aresztować, Aleksandra miała możliwość ucieczki przez granicę. Cała ludność Radocyny, nie wyłączając Straży Granicznej, bardzo ją lubiła i gotowa była pomóc jej w zorganizowaniu ucieczki. Odrzuciła tę możliwość. Najwidoczniej uznała, że w sytuacji, kiedy inni ludzie dostają się w ręce gestapo, ona nie może uchylać się od tego losu lub przeznaczenia. Szła przez życie, czyniąc dobro i prawdę, by w końcu złożyć swoje młode życie w ofierze tym ideałom i wartościom. Z należytym szacunkiem, magister Piotr Fecica. Kraków, 10 maja 1990 roku.
7: W archiwum Osnownej Szkoły imieny Aleksandry Wisłockiej w Gładuszowie nachody ciawelo spomeni uczennyki u tej wyniatkowej uczutelki. Wszystko wspominają jej bardzo ciepło i z wielką poszaną. Tak jak najczęściej wspominamy uczuteli, które nauczyli nas czytać i pisać. Pierwszy uczutel. Wspomnił im jeden dawny dzień. Pierwszy raz w życiu perestupił im porich szkoły. Wszystko wydiło się mi czudne i niezwyczajne. Wielka klasowa tablica błyszczacza pod słonecznym promieniem, biła skryplacza krejda, łałki, szto pachli świeżą farbą, aż i zwykły dzwonka, trwożny i peranymajuczy. Uczutel woszł do klasy z pakunką knyżok pod pachą. Kiedyby wyczuły, z jaką radością wzięły się kryczaty: uczytel bude rozdawał nam knyżeczkę! Chodźmy dobry znali, że każdy z nas dostanie knyżku, my byli neterplaczy. Kortiło hulnuty głuczytelowy i wyrwaty mu knyżkę z róg. Uczytel rozdawał knyżkę za poriadką. Zaczął od pierwszego szoru i na każdy łałci kłał po dwie knyżki. Dity chapali ich żadibno. Takoj zaczynali czytaty i myłowaty się malunkami. A ja siedział w ostatniej łałci i strażdał. Serce się mi tołkło i aż im się zduszył od przeżuwania. Zaraz, zaraz, waryłem do siebie. Zaraz dider jad i namia, i ja mał budu swoju knyżku. Adde i uczutel pideszł do mojej łałki i złożył knyżku. Jedno na dwoch. Mi towarzysz Maksym od raz potiach knyżku gu sobi. Uczutel prowarył. Jednomu z was nie starczyło knyżku. Dneska budete wczuty się z jednej, a zaran jeszcze prynesu. Maksym trymał knyżku przed sobą, a mi tak się chciło przełożyty jej na swoją połowynu. Zimał ją za skorianej chrbet i potiahnął. Maksym mocno trymał oboma rukami. Jakiś moment my mołczaczy szturchali się łikciami, namachajuczy się odebraty jeden drugomu palci od knyżku, pokal uczytel nie powił surowo. Ano, dajte tu knyżku. Win wziął ją i złożył po seredyni łałkę, jak raz pomęczonamy. Ot tak, i czytajte. Dumam, że się nie posfaryte. To te spokojne słowa były dla mnie jak klaps. jakim nieszczęśliwym, przybytym czuję się w totu chwilu. Nieproszone slezy nadeszły mi do oczu i zakapali na biłą okładynku.
9: Ty, zdaje się, chociaż już zepsuty!
7: Z poważnym lycią powił Maksym i potiągnął Knyżku na swoją połowinę. I tu nie wtrymał jem się i zapłakał. Stydał jem się swoich slez, ale nic jem nem ich z osobą w diaty. Złożywszy hołą na łałku, rewał jem jak dziewczatysko. Pak poczuł jem, jak ktoś chłaska dnia po wołosiu i dwygnął jem hołą. Uczytel trymał przed moim nosem Knyżku.
10: Bos to tu Knyżku, daju ty własną,
7: prochwarł uczytel i uśmiechnąwszy się dodał.
10: Ja już jakoś obejdu się dneska bez Knyżku.
7: W momencie wyschły mi slezy. Oboma rukami wchopił jem czudowu nowisiu Knyżku w szerudiaci okładynci. Kilko raz toho dnia perewertał jem kartkę od początku do kińcia. Każdy obrazok, każdy najmęszy malunok wydził się pełny i głubokoho zmistu. Migiem perezeraty hodynamy. Od toho czasu minęło duże roki. Po ty persi Knyżci proczytał jem bardzo dużo inczych Knyżok i po tym uczutelu mał jem weloch inczych uczyteli. Ta wszystko jedno, żadna Knyżka nehodna zaniaty w moim sercu miścia bukwaria i nijaki uczutel ne zotre z mojej pamięty obrazu człowieka, który pierwszy raz dał mi do ruky Knyżku i nawczuł czytaty. Za Kubrianową. Czytała Olena Duć. Znania w życiu człowieka sudbar spomiczny. Czym wece riczy poznamy, tym bardziej interesuje nas świt i jego tajemnyci. Wówczany ludę najczęściejsze sud szanowany przez inczych. Wczuty się trzeba już od najmłodszych rokiu. W pierwszej klasie, a nawet już w pereczkolu, dity wczać się systematyczności i odpowiedzialności.
11: Aleksander Turnowicz. Mamko, kup mi Knyżku. Mamko, mamko, kup mi Knyżku. Tyn tu papier i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, wczytę się do woli. Powitają, że w szkoli dzieci znają dobrą wolę, znają krasnie śpiewaty, czest każdemu daty. Ja bym wszystko chciał znaty i czesno się sprawowaty. Kup mi, mamo, Knyżeczku, chodzę taką maleńku. Czytała Julia Kopelec.
7: Uczennicy w szkole przewodzą po paru godzin dennie. Tam zawiązują się różne relacje. Posłuchajmy opowiadania o drużbi dwóch chłopców z jednej klasy.
12: Wasylowa odpłata. Jurko i Wasyl byli soj przyjatele. Siedzili oni w szkole w jednej łałci. Oba chodzili wraz do szkoły i wraz domił się wertale. Wasyl był tychoj natury, spokojny, a Jurko choriaczył, zapaluwał się pro najmęszu drybnyciu. Ta Wasyl znał strymaty, pohamowaty swojego przyjatela, koli win wybuchał gniwą. Toho, że dnia Jurko był bardzo niesprawiedliwy soprotył towarzysza. Zaczął wadyty się z tym, niesłusznie, na tylko, że Wasyl się zastoporczył. Zwata zakończyła się tym, że Jurko wdarł Wasyla w grudy. Slezy potekły Wasylowi z oczy. Poczuł wielki żal do swojego drucha, tym bilszy, że świtkamy było duże dity. Wszystkie widzieli, jak Jurko szturknął Wasyla w grudy. Zahańbulený píšou Vasil domiu. Čom dále dumal nad tom príhodom, tým barže stiskalo mu serce bolom. Nečul bolu od toho udaru v hrudy, ale horił od hańby, że tak ho prijatel poniżył przed towaryszami. Zaczęła się probudzaty w jego sercy złist. Czuł, że nie liszy taku potupu bez odpowiedzi. Mało bude rozejty się, nie schodyty się i nie bezidowate onym bilsze. Trzeba odpality, jak zasłużył. Lemiszczy nie znał, jak okrem toho pomstyty się za to tu z newachu, choć znał, że nie perepustyt mu. Siedł przy obłaku i pozerał na zachorodu. I dywo predyłne nie mał w duszy spokoju. Wydziło się mu, że zrobił jakise pidłe diło. Neżdano proletiła mu dumka. A kiedbym tak pochodził się z nim? Zaśmiwo gradosty zachrał mu na lycy. Ta naraz zachmuryło się mu czoło, bo podumał. Aż to powiedziat na sese moi towaryszy, budut się śmijaty z mene, nazwód mia strachopudom. W nas czynnych to pokrył dżenej, nie podał perszej ruk na schodu. Preważno oddawał, albo ozlem czekał, że ho pereprosiat. Chłopci powiedziat, że nastraszył jem się jurkowoho piastuka. Siedł tak i nie znał, co robyty. W jego duszy mocowali się ze sobą żelania złahody z Jurką, hańba pered towaryszami i strach pred ich śmieszkami. Strachopód to najbilsza potupa. Furt zwuczało mu w uchach słowo strachopód, strachopód, strachopód. I kole tak pasował się ze sobą, żeż to robyty, no, a dumka przyszła mu do głowy. Zorwał się na nochy i skryczał hołos. A kiedy się nie pokorił w strachu pered śmieszkami, ta nie budu strachopód. Wyletił z chyży i prosto do Jurka. Jak przechodził czeraz łychin do ich sadu, iszczy się dakus zawahał. Ta naraz honom poskoczył i już stojał pered Jurką. Nie czuduj się, chwaryt Jurkowy, że ja przyszedł do tebe. Ale wydysz, choczu prosyty od tia odpuszczenia za moju winu. Nie sercia, że rozłostył jem tia na tylko, co jest mia wdarył. Jurko poczerwienił i ledwo hoden był wydusuty z osoby paru sliu. To ja winen, powił drżaczym hołosom. Mi było prosyty prebaczenia od tebe. Chłopci stojale da jaki czasyk, jeden naprotył druhoho, mołczaczy i nie pozerali sobie w oczy. Aż tu wzięli się w ramena i slezamy im zabłyszczali oczy. Obniali się szczyro i zaczęli bezidowaty mecze sobą, jak wse. Bawili się do wieczera, a pak odprowadził Jurko Wasyla do mił. Wasyl czuł się bars szczęśliwy toho dnia. Czytała Monika Tylawska.
13: Aleksander Duchnowicz w wielką nadzieję naroda widził w młodych. Dbajuczy o czystotu, mudryz i czesnist, do gneska wczyt młodych poszany dla rydnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkoho fragmentu dramy Dobrodziejnist horuje nad bohactwem.
14: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist horuje nad bohactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wytyt tylko czesnot, tak welo duchowych sył, newynnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciet się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia. Hej by medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starajucia pracowaty, robyty, a linywy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach pidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede desiacioma rokamy, że jedna dityna zabawlajuczy się czerez lito 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lesznaky, czereszni, kosyczki jedna dityna sebe odity i jeszcze groszy za szparowaty hodna? A przy tym, jak dobroho i szczyroho sercia suczkolara. Ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminią metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale. Jedno od druhoho wczuło się szkaradno besidowaty, krasty, szkodu robyty, słowom. Dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a boha mało poznawale i proto wyrosły jak dereła i bezczestny lude się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny boh świt potopom zahładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu ditynu, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak witcia, matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naryd dizrił to dobro i nażałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
13: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak hneska. Dity ciężko robili, pomagali swoim rodyczom na gazdiłci, za to nie wszutku chodili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiany byli do paszynia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszyniu korał śpiewat Koczarka.

0: Złożysz mu piat rozok. Protył takoho nakazune było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładnie piat rozok, ta diakułaty mu, były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu. A teper kład się ty, Roman, a Stefan wynachrodyt tobi, powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sproty w linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą neznaną złobą, ne żałował jem róg i z siłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał. Ty neczesny, powił po szkoli domia. Czom? Zaczudował jem. Ja tebe szczadył, a ty? Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumił, że postupił jem nehardi, neczesno i szczyro. Zo slezamy prosył jem proszczenia wymoho prijatela.
1: Denekotry, osobliwi najmłodszy uczenniki, bardzo lublat chodyty do szkoły, ozeraty swoje knyżki i szkilne prybory, a swoich uczyteliów pamiętajut do kińcia życia. Czas to najmłodszy rok osnownej szkoły, sód najmilszyma w życiu człowieka, bez starunkiu i problemiu. Nestor Repeła. Oj, wczyjte się dity, bo wczyty się treba. Czyjte się, bo złe jest, koli rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauki treba, bo bars jeternysty bez nauki świt. Oj, wczyjte się dity, bo świt to ne maty, ne wozmę na ruky, ne popestyt nit. Najtywnym dorogu toc zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, wczyjte się dity, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to ridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, wczyjte się dity, bo wczyty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Najwam dity kwytne, to wasz świt jak kwit, czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę, zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

wrzechnięć aż lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

Blem FM na żywo. Wieczór z radyją Blem FM. Den z radyją Blem FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Baby. Yeah. Oh, it's been a long time.

тим ти ж побиваєшся, як у пізню годину.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i widział chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj chod z trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.